99.1 FM Ijako Akure. Gbangba la ṣata tori e la ṣe duro dede. Glow 99.1 FM Ijako Akure.